Narason Krino y kilometer fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Lokton jerune tusu loktuka nala roletia sena nadasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.